0: Таким чином, на увазі у нас Страсбург. У Європейському парламенті відбувся виступ журналіста, былога політичного зняволеного, лаўрэата прэміі Сахарова 25-го году Анджэя Пачобута. Ягоны виступ і асабістыя адчуванні ад падзеі пракаментавала кіраўніца дэлегацыі Європейскага парламенту па сувязях з Беларуссю Малгажата Гасеўская.
1: Radość, że Andrzej jest z nami, że jest na wolności i może swobodnie wyrażać swoje poglądy, mówić o Białorusi, mówić o mniejszości polskiej. Więc radość to pierwsze uczucie, ale też i wzruszenie temu towarzyszące, bo przecież 5 lat czekaliśmy na mapę, by zobaczyć Andrzeja, by zobaczyć go na wolności, zdrowego, silnego, nieustraszonego. No, po pierwsze jest Białorusinem oczywiście i jako dziennikarz walczył o prawdę, prawdziwy przekaz tego, co faktycznie dzieje się na Białorusi, ale jest też Polakiem, moim rodakiem, żyjącym na Białorusi, który walczy o prawa mniejszości polskiej, największej mniejszości żyjącej na Białorusi. To był piękny też i białoruski, ale i polski dzień w Parlamencie Europejskim, zresztą od samego początku, bo był, występował na posiedzeniu komisji parlamentu, gdzie też mówił o prawach mniejszości. Mówił o czymś, o czym ja, walcząc o Nagrodę Sacharowa, mówiłam niewiele. Stawiałam przede wszystkim na kwestie białoruskie, bo wiedziałam, że one dla was są ważne, ale też zwiększały szanse na wygraną dla Andrzeja Poczobuta. On w swoim wystąpieniu kupił się właśnie na prawach mniejszości, na tej swojej codziennej walce o język, o kulturę, o takie podstawowe prawa każdej mniejszości.
2: Właśnie w tym kontekście należy patrzeć na moją sprawę karną, która jest po prostu jednym z elementów presji na mniejszość polską na Białorusi. To ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały, zna, ja myślę, każdy Polak. I to niezależnie od tego, czy się on urodził w Polsce, czy na Białorusi, czy w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji. W moim wypadku ten wiersz stał się jednym z dowodów winy. My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat.
3: Dopiero jak we wrześniu wrócę na Białoruś, zobaczę na własne oczy, jak wygląda sytuacja, dopiero wtedy ja będę mógł odpowiedzieć na takie już absolutnie konkretne pytania. Jedyne, co powiem, polityka powinna być efektywna.
4: У нас зараз одразу зникає питання о будучині Анджея Пачобута, бо виглядає так, що він збирається бути саправду в Білорусі у вересні, на з'їзді так званого Союзу поляків у Білорусі, фактично нелегального в Україні. То чим це може скінчитися?
1: Nie wiem. Zobaczymy. Andrzej jest rzeczywiście zdecydowany. Powiedział, że nie zostawi swoich rodaków, ludzi, z którymi przez lata pracował, budował tę organizację i którzy wiernie przetrwali, czekając, aż on wróci, że on ich po prostu nie może zostawić. Dlatego chce tam pojechać, chce walczyć dalej o prawa mniejszości. Oczywiście staraliśmy się go przekonywać, że można to robić tu w Polsce, w bezpiecznym miejscu, ale Andrzej jest zdeterminowany. No, będziemy, solidaryzując się z nim, trzymać kciuki, by jego walka dalej trwać mogła, aby była skuteczna, by był silnym wsparciem dla Polaków, Związku Polaków na Białorusi. Mam nadzieję, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia. Nie ma temu żadnych powodów, tak jak i nie było żadnego powodu do tych 5 lat, które są za Andrzejem. Ja jestem pełna podziwu dla niego, bo to jest niezwykle silny człowiek.
3: Zwolnienie każdego więźnia politycznego to jest sukces, to jest wielka sprawa. W wyniku dialogu z reżimem Łukaszenki zwolnionych zostali setki ludzi, ale ja chcę powiedzieć, że w tym samym czasie, kiedy nas zwalniano, innych ludzi aresztowywano i sytuacja na Białorusi, wewnątrz Białorusi, nie zważając na te gesty, nie uległa zmianie.
2: Rosja chce, by to państwo, podobnie jak Białoruś, znalazło się po jej stronie, po stronie antyzachodniego autorytaryzmu. A dzisiaj sytuacja na Białorusi jest niezwykle dramatyczna. Białoruś bez 5 minut jest państwem totalitarnym.
4: І ми бачимо, що в своєму виступі в Європарламенті Анджей Пачобут казав про визволення політв'язнів і сприяння білоруської супольності у самій Білорусі з боку Європи. Але це правда, що зараз може зробити сам Європарламент. Бо принамсі, що ми бачимо по виніках недавнього брифінгу Павла Латушки до дипломатів, і він виказав таке міркування, що можна провести круглий стіл на території Республіки Білорусь, куди запросить представників Євразв'яза, демократичних білоруських сил і представників режиму. Гэта зараз агулом можливо?
1: Округлий стіл з чоловіком, який стале замика колейне особи за то, що пробує свободно мислити і домагати своїх прав. Я собі тego po prostu nie wyobrażam. No, oczywiście, że kilkaset osób w ostatnim okresie zostało wypuszczonych, ale na to miejsce posadzono kolejne. No, mamy dzisiaj debatę, jutro będziemy przyjmować kolejną rezolucję dotyczącą sytuacji na Białorusi i więźniów politycznych. Rezolucja dedykowana Aleksandrze Nowicz, dziewczynie, dziecku. Tak naprawdę, które no teraz ma 19 lat, ale zamknięta została do łukaszenkowskiego więzienia na lat 16, skazana na 10 lat więzienia. Dziecko skazane ze statusem terrorystki. To nie są standardy, które dają nam możliwość podjęcia dialogu z Łukaszenką. No najpierw muszą nastąpić zmiany, a potem może być dopiero dialog. Dialog na określonych warunkach, dialog z pozycji siły, a nie pokazujący słabość świata zachodniego. Tylko tak, nie możemy wycofywać się z sankcji, nie możemy w żaden sposób łagodzić naszego stanowiska wobec panującego na Białorusi reżimu właśnie Łukaszenki. Zgoda, oczywiście, że takie głosy się pojawiają. Pojawiają się od lat. Są politycy, którzy to głoszą, ale od tego jesteśmy my. Od tego są też tacy ludzie jak Andrzej Poczobut, ale i inne osoby uwięzione, które wyraźnie mówiły o tym, że nie może być zgody na ocieplanie relacji w sytuacji, kiedy reżim trzyma się mocno i uderza w swoje własne społeczeństwo.
0: А значу, що Анджей Пачобут після більш ніж 5 років у білоруській турмі був визволений у красовіку бягучого году у виніку обміну, проведеного поміж Білоруссю, Росією і країнами Євразв'язу, і першиню 17 червня особисто звернувся до європейських політиків.
5: Білоруське радіо «Рація» – найліпший твій сябр.

0: Працягнем яшчэ тэматы еўразвязаўскія, скажам так, але ў дадзеным выпадку звязаная менавіта з падляскім рэгіёнам. Маршалак Падляшча Лукаш Пракорым у Брусэлі перадаў еўрапейскім інстытутам шэраг лістоў, у якіх рэгіён фактычна б'е трывогу пра сітуацыю на мяжы з Беларусю. Гаворка ідзе пра тое, што Падляшча просіць асобнага падыходу ў еўрапейскай палітыцы, бо жыве ва ўмовах пастаяннага памежнага ціску і дадатковай адказнасці за бяспеку ўсходняй мяжы ў развязу Беларусь.
1: Nasi przedsiębiorcy, nasze uczelnie, nasze gminy, nasi mieszkańcy wzięli udział w tych konsultacjach. One zakończyły się 12 czerwca w piątek, trwały troszkę ponad miesiąc. Jak zwykle województwo podlaskie nie zawiodło. Krajem, który oddał najwięcej głosów, były Włochy. Polska zajęła drugie miejsce, ale najwięcej głosów z Polski popłynęło z województwa podlaskiego, bo 70% głosów było z naszego regionu. Bardzo dziękuję naszym klastrom, izbom, przedsiębiorcom, uczelniom, wszystkim, którzy wzięli udział. Też w dniu wczorajszym odbyła się konferencja na temat bezpieczeństwa. W tej konferencji wzięła udział główna dyrektor do spraw regionów Temis Christofidou, była pani komisarz Danuta Hibner, byli przedstawiciele regionów od Łotwy przez Polskę, Grecji. Mówiliśmy o bezpieczeństwie, o funduszach na nową politykę spójności, niezwykle ważne wydarzenie i również w wczorajszym na ręce komisarza Rafaela Fito złożyłem mój wniosek o zmianę w pakcie migracyjnym w zakresie tego, aby regiony graniczne z Białorusią i z Rosją były zwalniane z kwot solidarnościowych w sposób stały, a nie coroczny. Te pismo otrzymała doradca do spraw regionów pana komisarza, czyli wiceszefa Komisji Europejskiej pani Vita Sliede. Jest to moje dotrzymanie słowa, że taką inicjatywę podejmuję. Również to pismo zostało skierowane do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, ale także szefa Rady Europejskiej pana Antoniego Koszty.
2: Маршалак Падляшчага Вусту звярнуў увагу, наколькі зараз важная дапамога еўрапейскага звяза ў сувязі з тым, што мяжа з Беларусю і Падляшчым, хаця і не застаецца закрытай, але эканоміка рэгіёна зветвае цяжкасці.
1: Прэмія за трудне суседства, прэмія за ту адпорнасць на ўсходняй граніцы Уніі Еўрапейскай. О тым мовіліśmy, щоб дапамога публічна для наших підприємців була звільшена о co najmniej 10 do 15%. Теж внюскуємо о то, аби так як мішли наше досвідчення зв'язане з замкнутим шестом граничним, Унія Європейська ma pewne mechanizmy, to jest rozporządzenie o zwolnieniach grupowych, tak zwane rozporządzenie GWER, które w swoim artykule 68 mówi, że w sytuacjach pewnych klęsk żywiołowych, kryzysów naturalnych, te fundusze europejskie można wydawać w sposób bardziej elastyczny i bardziej swobodny. My mówimy o tym, że ta definicja tych kryzysów musi być również rozszerzona o sytuacje geopolityczne, o kryzysy międzynarodowe, o sytuacje kryzysogenne, tak żeby pożar, powódź była zrównana chociażby z zamknięciem przejścia granicznego czy stworzeniem stref buforowych. Również mówimy o tym, co już nam się udało dokonać w naszym podlaskim centrum eksportera, gdzie mogą z tych pieniędzy korzystać nasi duzi przedsiębiorcy, czyli tak zwane small mid-caps albo mid-caps, czyli przedsiębiorcy o średniej kapitalizacji i liczbie zatrudnionych do 3000 osób, żeby podejście w naszych regionach do definicji MŚP było bardziej luźne, żeby ci duzi przedsiębiorcy również z tych środków mogli korzystać. To o kwestiach legislacyjnych, które są przekonane wejdą w życie, ale też cały czas mówimy o tym, że instrument East Invest powinien być instrumentem nie kredytowym, tylko instrumentem, nie pożyczkowym, tylko instrumentem mieszanym, pożyczkowo-dotacyjnym, ale też te prawo do pozostania to jest też pomysł o tym, żeby to był jeszcze dodatkowy kolejny instrument, a ta
2: Па словах Лукаша Пракорыма, Падляшча заклікала еўразвяз улічыць спецыфіку ўсходняй мяжы і вызваліць памежныя рэгіёны, якія мяжуюць з Беларусі ад механізму абавязковай рэлакацыі мігрантаў у межах новага пакта аб міграцыі прытулку еўразвяза. Улады рэгіёна падкрэсліваюць, што падляшчскае ваяводства ўжо нясе павышаную нагрузку за геапалітычную сітуацыю на мяжы з Беларусю.
1: Ostatnia część związana z tą moją inicjatywą w zakresie paktu migracyjnego to jest ukłon, szacunek mój do tych osób, które przyszły na sejmik. Skoro obecne prawo jest takie, że z kwot migracyjnych jesteśmy zwalniani co roku. Polska jest obecnie zwolniona do końca 2026 roku, ale wiemy już z deklaracji Komisji Europejskiej rządu, że te zwolnienia będą w kolejnych również latach, ale swoim pismem zawnioskowałem o to, aby państwa tak zwane trudno sąsiedzkie, czyli państwa sąsiadujące z Białorusią i Rosją, miały mechanizm zwalniający z tych kwot w sposób szerszy, dłuższy, najlepiej na przynajmniej 5 lat.
0: Маршарак Падляша Лукаш Пракорм падкрэслівы рэгіён хоча, каб Брусель афіцыйна прызнаў яго спецыфіку і лічыў, што тут іншая рэчаіснасць, чым унутры Еўропы. На гэтым фоне ў грачых дыскусіях сэміка падляскага ваеводства абмяркоўваецца і пакт аб міграцыі і прытулку ў Еўразвязі. Адна з самых спрэчных ідэй у ім гэта магчымасць вызваліць памежныя рэгіёны, якія мяжуюць Беларусію і Расіяй, ад абавязковага размеркавання мігрантаў, каб не ўзмацняць нагрузку на ўсходнюю мяжу.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.